Tja, handuschowata wie, gotraus jena storunia zakuzwała, stunas jens rano hewaki jeszcze wopkuzwa. Je to Nicole Simonova, gotraus jeszcze słyszymy. Zdobaranie żywienia stroi nas Weronika Zachodnikowa. A zoma nas sześ rady z tym statementem postrój nas czyn z rano Michał Cysz. Wszystkie tutaj tytule słyszymy, hać do szesczych.

Drugi prosninski tydzień mamy sredu woskrypszczu dzienia po takim tejszy, że zase smy, a torka zaje nasza proteczka tejsz zase dosyć cztery pełnina. Nic jenoż z prosninskimi poskytkami, ale tejsz z dalszymi terminami, ale zapoczynamy raz z prosninskimi. Bez przyzwienia są stanie prosninskie poskytki Kamieńskim Muzeju Zapadnie w Łużyce możne. Jutze cel czas je tam wumiostwo odkryć, od 2 do 4. Dziwajcie na to, mimo prosninskich poskytków ma muzej nietko w prosninach falowaceho personala dla jeničce od 4. do niedzielę w otorene, te hižo przyzwene poskytki za skupinę pak przyjuszczym dale, co poskycza przewiedu. Smalerec knijania ma nietko runie tyż w prozynskim czasu juliu a augustrze. W hinaszych czasach w otorene od pundżele do piatka stanie od do południa 10 do przypołudnia 1, potem chodzi na przestałki, a od 2 do 5 zmienia potem jeszcze raz w otorene. W Szulskim Muzeju w Stróży Pola Huczyny są jutce zatkaja, zobychu są na wukodżowanie k Olba jezoru podali. Zakończy są prozninski dzień, kajż tutych prozninach stajnie w Stróży, z trykowym filmom z czasa Dziedu a Wogu. Od 10 do popołudniacjoch są wasze dzieci tam za 10 euro zastarani a zabierani. Krótko do Cibilki nasz jest 5 godzin 44. Dobranie!

No a jenom ještě rizo vás. Máme a zatiaľ nám všetko informácie dále dať čas poskytkujete o tom, šako je Mario Hestorunie spievo. Sme dostali ďalšiu ličbu a tu tá pšenie z Pravočic. Tam je chučera 27 litrov a k tomu sme tiež dostali foto der je pelneného Miritka. Vútrebne čak připosluchariam za túto informáciu. V komoru je miachu potekin 22 litrov a Pravočicach 27. Ja sowieso dale weselu przez kulstu liczbu kotrasz k nam tu dojnże przedewszym chcemy też do de land poladać, a do kończyny kło wokło kulowa, a budyżina do radworia. Strzelcie nam tuż rady naszej app MDR Serbia, że to cyle jednore krótką informację, kiba za tu do studia zazwonicie pod budyżin 7400. Ale niech my tu dżęca rano wiedzą jenoż w deszczu poryczyć, nie też prawa huczba, pola nas je tu słyszeć. Hat stosset mich, zwischen mir mehr Ström, weil Burgo Waujitz. Tut ein Titel, wo noch ein Muscha so brau, wer heute der Jensnische hat, ja, Hollas geht das so. A Junoko, aber kurz bitte, bodas aus Nami, Lisa Czornakova. Nauschitke tut der Titel, smirtsche so, hat stosset mich, weselitsch.

0: Ihr nabusset mich.
1: Serbski Rozvoz. Pojezdje. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Niewiedra su czera też w honi w użyce zakadzeli, kajże zdzieli regionalne nawodnictwo w oniowoje wobory, dobrachu wobornica wiacory pince w uklumpacz, w osiebie w a wokoło biskupic a kamienca. Kajże zdzieli wyższy mieszczanosta kamienca, Michael Preuss, dobrach so szoferio, dżęca rano jeszcze w osiebie na dłoniszczuje a w ukonnej drodze na wobmierzowania na stajcz. Blisko niskie jest domna żelezniskie kolie padną, a tam su na to czaju upadnęli. Blisko Zorelca je cza dosztoma zrazyłki, iż leżesz na kolijach, zranił so pak nicht tu nie. Za elektryfikowanie železniskie czary między Drezdżanami a Zorelcom ma so przedplanowanie za drugą połowicu leca zajić. To zdzieli czara budyski zaposłanc CDU w Sachskim krajnym sejmie Marko Schiman. Za prynny wotrysk z Drezdżan hać to zemic dumic je przedplanowanie hižo zakończene. Sachska by tutum prynny planowanski krok od zwiaska przeuzała. Elektryfikowanie czary so dli hać również bieżte so niemska a polska hižo 2007 między narodnym zryczeniu Zawia Zawoj, ważne železniski zwisk modernizować. Polska je swoje nadoki za to miestem spielniwa. W Budyśinie są wokół doma przy żytnych wikach wystotne doladowanie z kamerami w przychodnich tydzieniach przymierzy. Przyczyna są przedpisy sakskie krajnie zamówite za datu szkit. To zdzieli na napraszanie serbsko rozosa jedna czelka budyskie bydlinotwarskie tołożność czy BWB, kotry już dom słusza. Wystotny koncept drobi są o siebie na sensibilnych miestach, kaj przy parkowaniszczu za człowieku ze zbraszeniem zmienić. Loniwe leczu są kamery przy domie instalowali, dokiż kopiaru są tam nieskutki, kajż namocne rozestajenia a przedawanie drogu. Od tego czasu jest tam po informacjach BWB liczba nieskutku zniżiwa. Wazowska gmina dobi leca z deficitem w gospodarskim planie dziewać. Pod smużku maja 425 tysac euro minusa, kajż by komunica na zajszym posiedzeniu gminskiej rady rozkładła. Tutun deficit dobi komuna ze swoich rezerwów zapłacić. K tomu przyjdzie jeszcze niemale 1,7 milionu euro, kotryż dobi gmina na swoim krutym obsiedztwie bez narunania odpisać. Osobite wyżadanie leca z dobom je, za dostanie komuna niedzie 1 milion euro minie ze przemysłodawka haczloni. Inwestować chce ona to dla jednoż do skiery małych projektów, co do romady 450 tysac euro chce, żeby wazu miestrujem za most, kanal a busowe zastaniszcze wudać. Zapadowużyski koparski związk wotyry nową rajnu dobu leca w Kostrzycach ze serbskim koparskim derbiom. Nedom na prynnym rajnym dniu w okresnej wyższej ligi 14. augusta raje prynie koparskie mnóstwo sportowej jednotki Kostrzyce przeciwo okresnemu pokalnemu dobyczeri Soku Ralbicu Hoki. Postupnik Traktor Malešice zmieje swoją prynią rą w Rakecach a kuloczenio na horach. A to mene biechu naše povestče, ki su Budyšina nastali, kiž možete na naše internetu i strone dale čitač, a tež v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 15 stopňov pokaza živé slepro Budyšine trošku, je so svonco vútrapavo mes mročelemi. Dopoňa je tu a tam hišče vúľadáme, dženca v bio dňa pak bude skýry pomročené, dalšie nevetra sú možné. Vostanie vici kojete a živé slepro zalieze dženca na maximálne 20 stopňov.
0: Našim koncu je všetko poriadku na počach a na drohách. Jeli sa to zmení, vás tu viezo rade informujeme. Za to pak trebame sobie tiež vašu pomoc. Budyšin 7.30 je naše číslo, pod ktorým môžete nás zazvoniť a nám zdieliť, že je niečo prasvo, kýba sa so, že mobilný vyskač na tvári, alebo písať, že nám poviesť celé jedno reč, že to naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

Jazzarch Minchino, das sind mich hier. A tu są nasze pogiwy. W Szulskim Muzeum Stróżi Pola Huczyny są jutce zetkaja sobichu są na wukodżowanie k Olba jezoru podali. Zakonczy są prózninski dżin, kajż tutich prózninach stajnie Szulskim Muzeum Stróżi z trykowym filmom z czasa dżedu a woku. Wot dżesaczich do popodnia cioch są wasze dżici tam za dżesacz euro zastarani. Bez przyzwienia zmienia też prusnińskie poskytki Kamieńskim Muzeum Zapadnie w Łużycy. Jutce chce się tam w umiejstwo w odkrycz, a to od 2-4. Dziwacze nie tylko prusnach też na to, że nimo eksplicitnych prusnińskich poskytków za dziewczynę w swójbu muzeum nie tylko falować personala dla jeniczce od czwórtka do niedzielę w odkrycz. To wiezo za hiżo przyzwienie poskytki nie pfaczy. Tež Smolerec knjerni maja netko zmenu otorenskih časov v juliju a augustče. Od punčele do pjatka je knjernja stajnje od dopodnja džesačih do pripodnja jeni otorena a potem išče raz od dvemaj do pječih. Přichodnu tudi nedželu zakonči so vustajenca ze serbskim žunskim vidom v Kočebuskim serbskim muzeju. Do toho pak proszę jeszcze na kofi, a to tutun to dzień piatk. Na kofi jeszcze proszę nie tu z Iris Prankaczkowej, Maju Naglowej, Helu Stolecki, a też z berlińskiej fotografku Karlu Pohl, która się wszystkie ci żony portretowała. W kole rzecza o tym, co je na portretach widzieć, a jeszcze ważniejsze, co nie je widzone. Pomiocze rozestaja so swoich twórbach, zostawi z nami z krajinu, z kulturu a identitu a pokazuje żunskie perspektywy. Piatk po podniu cioch je kofipicze Serbskim Muzeum Kočebusu z szczyrami womiocami.

Na, dumm beruhe ich mich, dass wach kunst der Genia Bacchanio, dann so der Becerio. Sechs Blecho Priskali. Na podestche, se sinnewach Waldschko, stiersche Menüze, seitschan Paul Domsch. Adus si, ohne du Situation, nemmo, jetzt zimmertag prawe pschätzt, da ich. Potem to stowa żaden problem nie. W obrazy, w obubiedziowaniu, tumperu, smyłam naszych aktualnych nuoszczach w obrazach, wo sie wili. Samo z trutom byśmy popuczu, zabyszcze si czaru tyż w otoryka w obladać moli. Dale mamy naszych nuoszczach w obrazach realistyny z wotroa, w piatej stacji zatkula bicz woli bulowie ture. A tyż w oblubowan radiowy format hej susodo, jak on studzenia swiecił, wyżytał je swój 10-letny jubilej mianujcy, tyż tam byśmy z kamerą podla, a wiezo po zwuczynym ważnym namakacze wszystko to, nasze nuoszcze w obrazach, kież przeco, na naszych internetnych stronach, socjalnych syczach, a tyż na naszej app MDR Serbia.

Nicht einmal ein Wassermensch noch, bei einem paar Wassermilch. Ach du, Mams, auch was? Bock über. Potitschka, Schakoyeti, Sprosdinach, Derie, Bellnina. Ach du, ich. Mam, du, nicht einmal Jatzere. Heute Schäpfrolschenia, Sauers. Ah, Sapochnameras, so Prosinsk, mir Boskit, Gamisa, Jitschi. Piatkste proscheni do, oder tschini stwotk, jutze, ste proscheni do Schulskoho Musea bola Hutschine. Tam so setke se bichus na Vuko Giovanni ka Olba jesero bodali. Sakunci so Prosninski djen z trikovim filmom z Chansa Djedo a Vuko. Wo Jessatschi ich dopo podnia zjoch so wasche djitschi tam stwotk za Jessatsch Euro sastarani. Bez přizivenia sú prosninské poskytky Kamienským muzeu zapadne v Užice možné. Jutce cieča si tam v umiostvo odkryč od 2-4. Dživajče na to, nimo tých explicitných prosninských poskytkov má muzei netko falovacoho personála v prosninách jeničce od 4. do nedele vodorene. Piatk ist schon prosini na Jean Potesvom nascha Pschiroda das so Wobdatsch, wot im Smeronje hieso zwischeli, jeto poskilt sauschitke Generatie, wot navitschera Pätschich do vitschera Siddemich, sonnitsche wot Regine Krautzowie, wot ak mienuani Nerolgi, akak mojitsche tutun tisch kuchni wuziwatsch abschedziwatsch, potom smitsche se tam Piatk, tisch sami nischto Stipnitsch a Wobdatsch, Pschisewitsch mojitsche so za wukodżowanie pola kociny pod hasłą Nasza przyroda da so woptać pola Marie Szucic. Tak daleko k naszym pokiwam, czesać mięczyną, bo na połosy mi się 7 godzin sztucu czyje. Dobranie! A tyż dalsze liczby kołoboku odejść czasu są na miastem z posredkowali. W Wólki Dubrowie tam miachuje nasz 12 litru, to je przy posłuchach ja też kietro miarzało. Nadziejam na tyż dżęca jeszcze jeden, albo tamny litok tomu przyjdzie.

0: Aż to mnie z dupką na podrzeczyć.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Nie wiedra, słuchera też w Hornie w Łużycy zakadzili. Kajż zdzieli regionalne nawodnictwo w Oniowie Wobory, dobiachu w Obornice wiacory Pince w Uklumpacz, w Osiebie w, a wokół Biskupic a Kamienca. Kajż zdzieli wyższy mieszczanosta Kamienca, Michael Preuss, dobia so szoferojo dżęca ranohiszcze w Osiebie na dłoniszczuj, a w ukodnej drodze na wobmiezowania na stajcz. Blisko niskie je sztom na železniskie kolie padno, a tam su na to czaju padnili. Blisko Zorylca je a doštoma zrazu, kiš ležeše na kolijach, zranju sopak nichtu neje. Za elektrifikovanje železniskeje čare mjes Drežďanami a Zorelcom ma so predplanovanje za druhu bojcu lieca zahajič. To zdeli čara budeski zaposvanc CDU ve Sakskim krajnem semje Marko Šiman. Za prini votrisk z Drežďan hač to zemic dumic je predplanovanje hižo zakončene. Sakska vje tutun prini planovanski krok vod zvjazka preuzava. Elektrifikovanje čare so dli hač runje špješi so Nimska a Polska hižo 2003 ve mjezenarodnem zrednjem Rečenu zavjazavoj, važne železniski zvisk modernizovač. Polska je svoje nadoki za to mjestem spjelniva. Vazovska gmena dobi leca z deficitom v hospodarskim planje dživač. Pod smušku maja 425 tisac euro minusa, kaj špe komunica na zajšvem posjeđenju gmenske rade rozkladva. Tutun deficit dobi komuna ze svojih rezervu zapfačić. K tomu činže hišče nimale 1,7 milijonu euro, kotrež dobi gmena na svojim krutem vopsedstve bez narunanja vodpisač. Vosebite užadanje leca z dobom je, zo dostanje komuna nječe milijon euro mine z premyslu dauka hač. Loni. Investovat chce ona dodla jenož do skiry małych projektów. Šo doromade 450 tisac euro chce ja we vázu miestrujem za most, kanal a busowe zastaniščo vúdač. W Budyšinie są wokół doma przy żytnych wikach wystotne doladowanie z kamerami w przychodnich tydzieniach przymieri. Przyczyna są przedpisy sakskie krajnie zamówite za datu szkit. To zdzieli na napraszanie serbskiego rozwosa jedna czelka budyskie bydlenia twarskie dłożność czy BWB, które już tom słysza. Wystotne koncepty dobi są w osobie na sensibilnych miejscach, gdyż przy parkowaniszczu za człowieku ze spraszeniem i zmienić. Loni w Lieczu są kamery przy domie instalowali, dokiż kopiach so tam nie skutki, kajž namocne rozestajenja a predavanje drogu. Od toho časa je so tam po informacijach BVB ličba nie skutku zniživa. Zapadovužijski koparski zvjazk otevri novu rajnu dobu lica v Krosčicach ze serbskim koparskim derbijom. Nedom na prinim rajnem dnju v okresnije vyššie ligi 14. augusta raje prinje koparske mustvo športovije jednotki Krosčice prečivo v okresnemu pokalnemu dobičerji Sokoralbice Hoki. Postupnik Traktor Malešece zmije svoju prinju ru v Rakecach a kuločenjo na horach. A to vone bichu naše povestče, kiš namakače tež na naši internetu je strone Ada. Dále tež v našej domodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Sedom nače stopňov pokaza žive slepro v Budyšinie a vúľadáme tu a tam všetko zase slunco. Hač do Šiponia sa so one všetko zase pokaza. Potom skýry pomročené, nevetra súhyšče možné. Vostanie veci kojte a žive slepro te docpie dženca maximálne 23 stopňov.
0: Na pučach a na drohách je našim koncu dále všetko ok, što beží kaž na štručku.
1: Serbský rozvoz.
0: A s tým môže netko tiež Julia Jankovcina, vomere zaspievač Ráno v auče. Však je titul reka. Dobre ranie.

0: Ranonicjene Kofebic, alles nanotisch, dobro zeleno brečku, aber smoothie. Se dajkem smoothiejom s takim zelenim, su so čera v Vojerecach zabirali. Rečna motivatorka Zari Maria Šočic je zromatnje za zajemčomaj dajki se pšijotuava, a Gabriela Korchova by tam tež podla.
1: Mu mama doma te došč zelove zahodce, Dzieńca jsem to też nauku, albo widziała, że to nie jest zelo, kiedyś może się przeczytać, ale że może więc tu mnie to zapoczynać. Na przykład taki dobry smoothie. To są też jara wiele zelo, kiedyś nie oprócz, może też używać, kiedyś nie trzeba przeczytać.
0: Cele prawie, a so możecie też wy wasze zela zarodzie wużywać, a je nic przyczynić, tak jak cele pod hasłem to je nerocz. Ma tu netko Maria Šočic, też cały recept za taki smoothie za was.
2: Jako zakład za nasz smoothie nie służy mloko, ale wosne truszki a mandle. Z mało wodu my je zmiksujemy, a mamy nydom vegetariske mloko. Potom sme bananu a bričku dvojich citronov přidali. A netko přindu všetke zela do tutej mešence, de škorka, trošku solojte a skáženky. Sme to dvaj razaj zmiksovali a tak sme mieli mjatvičku, sročú nožku, kopšivky, babedušku, nucka a dlhý putnik. A tež lane volich.
0: Tutun Piatk, Navica Bečich, poda sa Maria Šočic potom romadže z Reginu Kraucovi a dalšimi zajemcami na zelové pučovanie po kočinie, štuž ce sam viacovo svodných domiacich zelach navuknič, sa nich pola Maria Šočic přizeví. So, to by netko môj prvný pokio za vás dalšie nedomstčujú a potom sa je Frank Vesela dospíval. Cíštvoč, nádževeč, s tým je serbský rozhlas, praje dobranie, a to prajtišnitko Frank Vesela.

Witam was uczabnie na serski radiowy program z Chrzeszowskiego Studia WET RBB. Przy mikrofonie ja za was Ania Kochoj-Czwarcowa. Życzę wam spodobną południową przestoku z bramborskim serskim radiom, z aktualnymi informacjami, przynoskami, a srednią leszajską muzyką. Już cipiczku dokradnie wam program net przedstawiam.

Ja, Anjeli, a szybsi obrosio, my se aktualnym czojeniam, de zazni szpredna serska sztucka, kadere się deria do liszewskiego casa pasują, su myslim, Matthias Kiesling spiwa woriednym swisze, woriednych okognuszach.

0: Wo wir eben nach Oko Gnusche, wie es ist, Biwawa, wo Redner mit Jiuja, Redner, da sie wie in ja, zacko, joteke, ninto, we dobelomen, zast du na was? Es müsste satte sein, wo alle, zast du sebe serske Familie, prit, seli. Westen u doma, aber uda jusse do in dalokego sveta.
1: W lesiojskich prozninach, buziome ogledaś k mojej familii, ako bydli blisko Krakowa, tam w bliskości joteke taki wielki Rozja Seleński Park, a gaż wiedro buzio redne pęcomy ze zisimi teke tam dojeś, a hołace jaden tydzień w dołolu buziomy w Chorwackiej, tam smy byli przed dwiema letoma, a jose nam wielgin der je spedobało.
2: No, nasza mina jo eši zisoni, togo dla nja musimy proznach do dowola jeść, buzio nasz. Wieliki dowol je to sa, akle na zimie nie wesna mienu jo, až my lešu žedne liche dny, abo liche cas nie bužome mieš. My máme vilišcane jazor, direktne blízkosti našego doma, a tak môžeme tam, kaž jo vielgen šopfo, se kupaš, vilišcane jazor ma teke redne grajka nischo, a teke vödove grajka nischo.
3: Ja zu, es mir jemma, jischo ma, a mir jem so, je komm do jesch do Austrieskeje. Dokulas mit ham nama Kali Mauki Familienhotel. Es lädt nicht letachs mir, pschätze, ferio, bidlinje, meli, alle Zommeras, Pitschko, Lepje, Wedichasch, also nie zwischig noch starasch. La togo mame letos a tagi all-inclusive Hotel. Misse juja auf Jasseli marsch, mir jomme pünnt ham per Albach wandrowasch, also via sorje kupasch, aber jad norje eben Pitschko, Wedichasch, Tobujo pack, Böschko jano jaden Tischen, Spitgleschers homme pönn, Doma bewujitze, Pöschewasch.
4: Lesche Urlaub nie oplanuane, alle nasza zisionia, buzio dwa tygodnie zaceniona, a w tym czasu buzio my tylko z nią urlop ketowaś jeden tydzień w Pelskie, w Wagowie. Tam smy już byli gromadzie z zoriakami, a to jest wiegin krzasna strona, te mają redny jazor w Geli, z cesty ją wedu, a tam może się dierę kupać. Jo, a na ten czas już jaselimy. Nadziejemy się, aż możemy się wetpecywać w tym czasu.
0: Ja, co szkoli takie gotuje.

0: Stokulacja na stronie instytutu, tam jo niekak jest roła, nie?
1: To właśnie teki zapobitowania serskiego programa wet RBB, żeż se interesiruje za nagrawania mamino rycnych w rozkłosowym archiwie. Druga ważna instytucja przy rycnym ugnieniu jo szula za dolnosjarsku ryc a kulturu. Ako zwieszcze sliżarki a sliżarje serskiego instytuta jo najwiecze żil do rozczonych, ako żynca ryc ugnu, oglidał jadnomu kursu juteje szule. Ta by działa pobytować jeszcze więcej kursu, dlejsze ferialny kurs, więcej online.
2: Wiele nie widzim ako realistyczne, aż możemy to zmienić, dokudaż do umienia są eben tak.
1: Woni szulska wiednica Uta Henschelowa a pokażona obgranicowane resursy. Przypowiedziała ją pak nowość, organizować się przedni raz rycny kurs w Berlinie. Pedla szule a tego prywatnego dają jeszcze projekt Zoria. Janine Cinke-Saxowa sobie życzy, aż to rycne gniezdo wydeśnie se wiedzy wetwerio.
3: Ich habe drüben bei Zoria aufgeschrieben, dass es mir wichtig wäre, wenn man daran teilhaben könnte, ohne Teilnehmer zu sein.
1: Wenn eine Jadnutschka, Lužek się wet Zorio profitierowasz pak przez wiedzy umienne ze zjawnostschu. A rozczeca Litzba, co mit teke pedla swojego żyła, pla Zorio uknusz.
0: Ja bym rad miał niekaki 3-miesięczny Zoriakowy kurs, albo tak. Zoriakowy kurs, ja przykład. Ja mam dzieło, und za mnie to przed dwójką. A to dla krótszy format jo by było lepsze za mnie.
4: Also krótsze, ale intensywne.
0: Krótsze, ale intensywne, jo. Ako ten immersywny format. Immersywny format za żywa serię.
1: We workshopie stają Sophie Redlowa jeszcze dalsze przeszanie. Jak uwenno, że już jako uknięc sersku rydz w swoim siedmym dniu wiece używasz, takie gaśjuderie jeszcze nie możesz. Wena przedstawia ideju, jak by mogło się to razić.
5: To jo linguistic assertiveness, to groni aż luże wielgin siebie wiadomne. Ze serskiego rydzy duce su z jaunosci.
1: Rozmij, obzielnik ideje iść do lody, a jadno je uprobirowasz w serskie pijedaś, zachopisz z jednym dobry dzień, a gledać jak ta druga osoba reagiruje. Jeden czach mysz, rydz w zjawności używasz, to jest ten cel. Budu se to obszelniki zwierzysz? Reakcje są mieszane.
6: To ma się za moim zdaniem w wiele wiedzy, wokowo pojedać, żeby dali szykny sobotnie, czy tak, a kiedy taki flashmob, ja, aż by nie to szykny huzy z rydznego kursa węszli, aż te w samsne lotce na przykład, czy z tyri razy za sobą słyszeli, dobro żyjena, bo witaj. Also to mam ja za jedną wielką zajemną ideę, also a aktivitu, a ja by to wielką witała.
7: Bin ich mir nicht sicher. Na, weil es eine Überwindung ist einfach. Jemand Fremdes in einer anderen Sprache anzusprechen, wo man nicht erwartet, dass er die spricht.
4: Co gut leio to tak ciężko znasz za tebie? Co se myslisz?
8: Dokulasz, jest myslim, aż som nie dobro pojeda sersko rec.
4: Dokulasz, ty sama nie pojedaś tak derje, masz takie czach, dla drugich to uprobirowasz.
8: Ja, to jest problem za mnie.
9: Dneska ja nie budu to cenić.
4: Ale grań mnie co godla.
9: Ja myslim, aż przewiele ludzi nie lubują serbo, a grań mnie źle. W Serbo, dokulaż, wenni dostanu więcej pieniędzy. Na przykład do tych miejsc Hoszebusaje nie są tak wytwarzane za drugich kultur.
10: Wiele zahyma obstoje serbsko rec jeszcze lepiej uknąć, jo ju szuzi a więcej ofensywnie nawyżować jesejoności. Tam są pak nadalej obmyślenia. To są byli zasiście wczorajszego workshopa w ramiku projekta Sroka, a ferialnego kursa za dolnosarsku rec.

0: Ferialne, kompaktne, kurze Gasse, Pschewisch und Tuchelube, Schulisa, Dolnos, Herreskoreza, Kulturhove, Mischtje. Ja, als Zotte Kursistet haben Götte Jutos, mir Jujo Mili, wie nach dem Programm, mir Tos, Jo Jujo Sgönili, alle Tobujo Teke, wenn nur im Udaschu, nach dem Gos, Herreskego, Tüjenika, Nove, Zasnik, Thema, Tojome. Rono przeraziła już o Katalin Poradzkoc, ta szef-redaktorka, która się nie to przy telefonie. Dobry dzień, Katalin.
1: Na dobry dzień. A na kuszty pati o ferialny, albo kompaktny kurs rycznej szule pedla. A coż wy nie masz, ale my mamy, my możemy to pokazać, jo to jedne kubkowe foto.
0: Foto w tych obrzelników, letosnego kursa?
1: A sobie tych docentów. Dokula stoją dla nas miastem dwójka tradycja, aż my wyzjawiamy toż to jedne foto, a coś jo jedne, to jo ta przybierająca liczba obzielniku, dokulaś teke letosa startują nieto niżi 100 ludzi z a zwęka wóżycy do feriowego kursa, aby dolno serbsku rzecz uknuli, zwucowali, a serbskie kulturne żywienie dożywili. A my nasza redakcja, my życzymy im wiele wiosła uspiecha przy tym.
0: Ninto buże teke jedna brisant na tema w tym nowym udaszu?
1: To się wie, dokolaś ten negaśny gospodar słowiańskiego grożysza Dawid Chmelik jo se mocnie krytyzirował, dokolaś on nie zapłacił z licbowanki. Skończnie jo ben szedł do insolwencji, a już o miasece dwójku jo grożysza zaceniona, a miasto wytoszło pytanie takie nuznie za nowym ob gospodariowarium. Ale Dawid Chmelik jo zachopięk, albo w zajrzonym tyżeniu staje z jawności. To jo było do tego sieśko jego dojśpisz, ale w raduszu jo on zajrzony tyżyn obydlariam a przepożycnikam rozkład psicyna za nierażenie. Po tej gierzbie jo net swój nowy projekt przedstawi. A co to, że psicyny są? To może już dla nas czytać.
0: Joga ten feriowy czas su poroznienem, jo tak nieco za dzisiaj pytla ten raz?
1: W toszczom udaszu tak nieco jeszcze nie mamy, ale lubi dzisiaj wiasy, że se dokulasz w przyrodzym udaszu zmijamy nieco wysebnego za was.
0: Co my jeszcze nieco uzwignusz, Katalin?
1: Jo, na każdy pad, dokolaż myśmy mieli takie dwa kulturalne wierażka, już o zachopięk Julia, wóżyska filmowa Przeglidka, jo se wrosiła, a tomu se wiaselują miasta wysybnie lubowarie filmu, a takie amatyrskie filmowarie, dokolaż to pronocasnie takie ubieżowanie, a toż to ubieżowanie ma nieto nowy termin, a nowe miejscno. Nieto jo wóżyska filmowa Przeglidka w programie Kinoch nocu pod gołym niebiom, a to w Chmielu je. A które filmy su tam pokazali, lic su tam serskie filmy pedla byli, to zgoniesza teke u nas. Ja, a mimo tego jo teke niemsko-serski ensemble Rosibus wieszy swój 50-letny jubilej. Tam mamy takie redne obrazy, a wy zgoniesz, które redne program są tam przedstawili. A mimo tego, zgoniesz dla nas, co poprzam sztyce za tym projektem Tru Wóżyca, albo Tru Lausitz, w ogóle to debysz taki podcast.
0: Myśmy narzędzie, a myśmy się jaseliś na nowe udasze naszego serskiego tyżynika Nowy Czasnik. Dziękuję się Katalin Poradzkoc, aż co nas informowali.
1: No, przosym.

0: Zusammen begleiten uns da Witschechiger Moschinskiger Magazina Mikrofon Schöpperdajom Ninter Witschechemu Moderator jo.
1: Hey ho, Avitai Schorna Nove Bubak. Wie Studio Josa war's Jakob Predigkeit. Jo, Witsche Josa se Tag Daloko, Nove Bubak jo ho. Passo Jutze, ke starto jo Prosnino, jo nascha Luba Johanna Schernigolz, nieco za was Pschigetowawa. Wenn er doperuzi jo wam najlepsche drogowańskie Ziele, a jo se za to teke waszych sobu ukniku obszaszała. Co jo przyszło wen, w nas gön jo scho Witsche. Jo, a teke nieco aktualniko mamy za was, Karolin Kühne, jo była na Konzerche wird Bruno Mars w Berlinju. Co jo wena tam dożywiła, a kak jo se jej Konzert zbedobał, rozprzawia wam teke Witsche. Mimo toga w programie? Ja. Ja, z tym aż som wam już w sletnym uszczewaniu nekotare fakty w Cvetowego Mejstarstwa w Kopeńce, w USA, Kanadzie a Meksiku ulicował, co my krótko do końca turniera jeszcze raz poglednąć na zachatne tyżynie. Kto jo przechwatał, kto obtużył. Które są najwesebniejsze okugnusza tego turniera, które najwięcej obzwatne. Jo. To, co widzicie. Petakiem zaszajtuj się wasz bubak.

Witam Was uczobnie na serski radiowy program z Chrzeszowskiego Studia WET RBB. Przy mikrofonie ja za Was Ania Kochoj-Czwarcowa. Życzę Wam spodobną południową przestoku z Bramborskim Serskim Radiom, z aktualnymi informacjami, przynoskami, a srednią leszajską muzyką. Już cipiczku dokradnie Wam program net przedstawiam.

Ja, Anjeli, a szybsi obroszio, my se aktualnym czojeniem, gdy zaznij szprydna serska sztucka, która się deria do liszewskiego casa pasują, su myslim, Matthias Kiesling spiwa w rednym swisze w rednych okognuszach.

Kosz z tobą jechezim, ja ten świat lubię niet. W zimskim raju ja brożim.

0: Wo wir eben nach Oko Gnuschachi, Josses Bivavon, wo Redner Mjuja, Redner Dorjivinja, Zako Joteke Ninto, Vedobalomen, Zastu Navas, es müsste Sato Seimowali, Zastu Sebe Serske Familie Predseli. Westen und Doma, aber Uda Jusse Dondalokego Sveta.
1: W Lischowskich Prozninach, Buziome Oglidaś, Kmeje Familie, Ako Bydli Blisko Krakowa, tam w bliskości Joteke taki wielki Rozja Seleński Park, a gaż wiedrobuzio rydne pęcomy ze zisimi teke tam dojeś, a hołace jaden tydzień w dołolu buziomy w Chorwackiej, tam smy byli psiet dwiema letoma, a jose nam wielgi interie spodobało.
2: No, nasza mina jo iši zisoni, togo dla nja musimy proznienach do dowola jeść, buzio nasz. Wielki dowol letosa, akle na zimie nie wesna mienujo, aż my leszu żadne liche dny, aber liche czas nie bużemy mierz. My mamy wyliszcany jazor, direktnie bliskości naszego doma, a tak możemy tam, gaś jo wielgin szopfo, se kupasz. Wyliszcany jazor ma teke redne grajka niszczo, a teke wydowy grajka niszczo.
3: Ja zu, es mir jemma, jischoma, am jem soje kom do jesch do Austrieskeje. Dokulas mit am Namakali Mauki Familie Hotel. Es lädt nicht letachs mir pschätze ferio bilinje meli. Alle zommeras, pitschko, lebje, wedichasch. Also nie zwei schick no starasch. La togomame letos attaki all-inclusive Hotel. Misse jujo viasselimasch, mir jomme pen tam per Albach wandrovasch. Also via sorje kupasch, aber jat norje eben pitschko, wedichasch. Tobujo pack. Böschko jano jaden tüschen, spitgleischa somme pöden, doma wewujitze, pöschewasch.
4: Leische Urlaub nie oplanowane, alle nascha zischonia, bujo dwa tüschenia zaceniona, a wetom casu bujo metike z nieu Urlaub getowasch jaden tüschen we Pelzke, we Wagowie. Tam smy już byli gromadzie ze zoriakami, a tu wegin krzasna strona, te maju redny jazor, we geli z cesty uvedu, a tam môžeš sa diere kúpať. Jo, a na ten čas si už jaselíme. Nažijeme sa, až môžeme sa vedpecevať v tom času.
0: Ja, co škúli také götu još o mešo přitom svojo jasele, žicom šuknom pšauša redne dovolove čas, vedrejša se diere, zbierajša nové mece doma, abo vedalokom svieša a pšišča zase strove a glucne sledk.

0: RBB Serbski program Powieści
1: Tu piły psiednik we blotach o myżo się iści drogowaś. Czędrowaś w choszobusu w oficjalnych dokumentach jo nadali obswadne, a w choszobusu jo se palilowe wytwarduani. To a dalszy dłości myżo się nie to słyszasz w naszych powieściach. Przy mikrofonie jo Stefanie Krautzholz. Pla dubiojego przednika, to jo eichen procesjonsspina na Nimski, su wytyriete szake groble w dolnych plotach. Ten przednik jo teke problem w wszych żelach wielkie bykojskie gmeny, kytaraż jo żel gyrnych plotu. To zwelje su namykali w pinkuje drozy okolo grodojskie drogi w kurowym parku, a teke na szpotniszczu w Wierpne a przy Rzeszuni w Prawozu. Przy szuli w Brazynie, przy Rzeszuni w Wierpne a na Kjaciobie na Gerach są wytrzebnuli te dubiowe przedniki, które są namykali. Groble pak są przystupne w Brkołach, a gyszy a tudejszny mogą nadal colnować a padliować. Takie skolia są myżosz o ducybysz a wandrować groni brkojski amt. Wenn pokażą na to, aż dubiowe przednik może iść styri pieszczyżyniu prezentny. Potom budu te gusince se zapšišć, a ako mjate like v naturje duce. Tak dojko daš se kušte obglednivje pogibuvaš v naturje. Žiši v Ljubnjuje pripomagaju, aby dubjuje pšednik jim veci neskazil živenje v blotach. Zato natvaje kaščiki za sukurinki a netopirju. Tej druženje stej prirodne vinika togo dubjovego pšednika. A žijete škodne insekty. Sukurinki, ježe ljubite gusince, netopirjam šmokujete mjatelje. Tež smrcnuju o vjele rako štruženu, ga mogu ščit ljuži smrcniš. Tak jota myslicka. V hoše zakladnije šule Ljuba v Ljubnuje želaju uknice a ukniki togodla s kljapacom a drevom a tvarjete kaščiki. Mesto Ljubnuje petpirujo. Material przyjrzał w Bloszańskiego biosferowego rezerwata tej UNESCO. To cele jożel strategie nieco przeszyło dubiowym przednikom ukbaś. Slezena jo, a szteke w obluku Ljuba Szule jo litosa wiele dubu obszkrzonych przez tego przednika. Proszę busu, że dalej zwada dla dżendrowania. W juniju jo mieszczański parlament w Choszobusu obzamknuły, aż zastojnstwo, mieszczańska zgromadzina a cesnoamtskie w Choszobusu nie smieją wici dżendrować w swoich dokumentach. To groni, aż nie dzieje się użyć substantywy, w których sznuczy jo gwizdka, a wo na dalszny part markirowany jo, a szukne rody są minione. To są eksplicitnie teke obzamknuli za sesko riec. To nie akceptują uszy szolta, Tobias Schick, SPD. Przycena jo, aż to obsamknienie w mieszczańskiej zgromadzinie przestupio glono ustaki miejsca. Szak jo za Choszobus już zredowane, aż przecej debeżyńskieca a muskieca forma pemenowana, gaż nie jo żadna neutralna forma można. A w tej je w swojej przospie pominala, przecej jano generiski maskulinum użysz. Uż jej togo Schick nie mieni, aż jo obszałnione, frakcjam, wiejsnym przyradam a gremiam przedpisasz, kak weni deje pisasz albo pojedasz. Togodla musi wytpojedna przosba dla dżendrowania w septemberie iści raz do mieszczańskiego parlamenta dla wytglosowania. Gdyż wietrzyna wytpyslańcu wystanio przy swoim jo k zakazeniu dżendrowania, bużo szyk tomu iści raz pystakułaś. W tym parze musi komunalny nagled rozsużyć w tej następności. W Choszobusu jest coraz więcej palilowy wytwarowani w Strobicach. Dobra pójść przy tym, jo, nikt nie jest zranił. Szkody są jano nastali przy materialnych wiecach. Zachopił jo ten ogień w kopice palki w palkani. Ogniło obera nie omysala ewakuować ten dom. Jano to wytporanie dyma z piwnicy jo było upominanie. Aż to napyl jadnaszczych su gasili ten ogień. Przyjęli su połoleńska ogniowa obora z Choszobusa, a dobrowolna ogniowa obora z Chmielowa a Żoliła.
0: Jadro.
1: Petro jo kradu vytminaty. Žinca až do 7 a 2 gradu šoprubužu. Piče budu temperatúry uši. Ka 2 a 3 gradu. Noce nastvík mižo se iš. Chtoš, co se víče kúpat iš, dejal to dopeludňo getuvaš. Pin ka bužo sluňsko svíšiš. Po obježe jo nebio víče pekšite.

0: Serial, ne kompakt, ne kurz, gasse Pschewischer Tuchelowe, Schulisa Dolnosareskoreza Kulturoho, Vemischche. Ja, a zotte kurzistet haben götte Jutos, me Jujomili, wenn er schon programmiert, tos cho Jujo Sgönili, alle Tobuschotecke, wenn nur im Udaschu, naschoga Sareskego Tüjenika, nove Zasnik-Thema, tojome. Rono przeraziła już o Katalin Poradzkoc, ta szef-redaktorka, która się nęto przy telefonie. Dobry dzień, Katalin.
1: Na dobry dzień. A na kuszty patio ferialny, albo kompaktny kurs rzecznej szule pedla. A coż wy nie maszo, ale my mamy, my możemy to pokazać, jo to redne kubkowe foto.
0: Foto w tych obrzelniku, letosnego kursa?
1: A se w tych docentu. Dokula stoją dla nas miastem dwójka tradycja, aż my wyzjawiamy toż to jedne foto. A coś już jedne, to jo ta przybierająca liczba obzielniku, dokulaś tego letosa startują nieco niżej 100 ludzi z a zwęka w użycy do feriowego kursa, aby dolno serską rzecz uknuli, zwucowali, a serskie kulturne żywienie dożywili.
0: Mm.
1: A my nasza redakcja, my życzymy im wiele wiosła uspiecha przy tym.
0: Ninto buże teke jedna brisant na tema w tym nowym udaszu?
1: To się wie, dokolaś ten niegaśny gospodar słowiańskiego grożysza Dawid Chmelik jo się mocnie krytyzirował, dokolaś on nie zaprosił z liczbu wanki, skończnie jo wędrzał do insolwencji. A już o miesiące dwójku jo grożysza zacenione, a miasto wytoszło pytanie takie nuznie za nowym obgospodariowarium. Ale Dawid Chmelik jo zachopięk, albo w zajrzonym tyżeniu staje z jawności. To jo było do tego Siśko jego dojśpisz, ale w Raduszu jo on zajrzony tyżyn obydlariam a przepożycznikam rozkład psicyna za nierażenie. U tej gęźbie jo net swój nowy projekt przedstawim. A co to, że psicyny są? To może już dla nas czytać.
0: Joga ten feriowy czas su poraznine, jo te nieco za dzisi pytla ten raz?
1: W toszczom udaszu takie nieco iści nie mamy, ale lubi dzisi wiasy, że se dokulasz w przyrodzym udaszu zmijamy nieco wysebnego za was.
0: Co my iści nieco uzwignusz, Katalin?
1: Jo, na każdy pad, dokolaż myśmy mieli takie dwa kulturalne wierażka, już o zachopięk Julia, wóżyska filmowa Przeglidka, już się wrosiła, a tomu się wiaselują miasta wysybnie lubowarie filmu, a takie amatorskie filmowarie, dokolaż to pronocasnie takie ubieżowanie. A to, że ubieżowanie ma nieco nowy termin, a nowe miejsce. Nieco jest wóżyska filmowa przeglidka w programie kinowych nocy pod gołym niebiom, a to w Chmielu je. A które filmy są tam pokazali, lecz są tam serskie filmy pedla byli, to zgoniesza teke u nas. Ja, a mimo tego, ja teke niemsko-serski ensemble Hoshibus wieszy swój 50-letny jubilej. Tam mamy takie redne obrazy, a wy zgoniesz, które redne program są tam przedstawili.
0: Mm.
1: A mimo tego, zgoniesz dla nas, co poprzam sztyce za tym projektem Tru Wuzica, albo Tru Lausitz, w ogóle, że to debysz taki podcast.
0: Myśmy narzkę, a myśmy się jaseliś na nowe udasze naszego serskiego tyżynika Nowy Czasnik. Dziękuję za Katalin Poradzkoc, aż co nas informowali.
1: No, przysym.

0: Zusammen begleiten uns da wie tschechischer Moschinskeger Magazina, Mikrofon, Schöpferdei am Ninter, wie tschechischem Moderator.
1: Hey ho, a wie tschechischer Nanove Bubak. Wie Studio Josa war's, Jakob Predigkeit. Jo, wie tschechischer Josa se tag daloko, Nove Bubak jo ho. Passo juze, ke starto jo prosnino, jo nasza luba Johanna Schernigolz, nieco za was psiketowała. Wenn er doperuzio wam najlepsze drogowańskie ziele, a jo se za to teke waszych sobu ukniku obszaszała. Co jo przyszło wen, w nas gönio szowicze. Jo, a teke nieco aktualnego mamy za was, Karolin Kühne, jo była na koncercie w Bruno Mars w Berliniu. Co jo wena tam dożywiła, a kak jo se jej koncert zbudował, rozprzawia wam teke wicze. Mimo toga w programie? Ja. Ja. Z tym aż som wam już w sletnym uszczowaniu nekotare fakty w Cvetowego Mejstarstwa w Kopeńce, w USA, Kanadzie a Meksiku ulicował, co my krótko do końca turniera jeszcze raz poglednąć na zachatne tyżynie. Kto jo przechwatał, kto obtużył. Które są najwysypniejsze okugnusza tego turniera, które najwięcej obzwadne. Jo. To, co widzicie. Petakiem, zaszajtuj się wasz bubak.